Czarnowy dzień, jak nowy krok do szlachu, jak nowy wopyt, nowym sensem żyć. A na sam rzecz, nijakich obnowachów.

0: Natomiast ona jest umocowana na fundamentach oryginalnych, pierwotnych. Nie mamy widoku tego zamku, możemy tylko myśleć, jak on wyglądał, i to jest na podstawie analogii z innych obiektów. Natomiast na pewno obiekt, ten zamek stoi na fundamentach oryginalnego zamku, który był wybudowany przez Zygmunta Augusta.
1: To bok nie zachowało się żadnego malunka, ni opisania do rysów?
0: Nie ma żadnych widoków, nie ma żadnych rysunków, nie ma żadnych informacji, jak ten zamek mógł wyglądać, poza tym, że mamy jego rozplanowanie, fundamenty.
1: Z tego, co było znaleziono podczas archeologicznych rozkopek u Tykocińskim zamku, czy znaleźli się może być kawałeczki cegły, kachli?
0: Tak, no fundamenty były właśnie kamienno-ceglane i te elementy zostały przez nas znalezione.
1: Być możliwość ujawić, jak to się wyglądało?
0: Nie, no, nie można po ich ilości nic powiedzieć, dlatego że zamek został przez Branickich rozebrany i materiał z tego zamku został przeznaczony na różne inwestycje, między innymi w Tykocinie. Klasztor księży misjonarzy był wybudowany, z tego co też wiemy, mur cmentarza. Myślę, że różne inne inwestycje były z tego zamku wykonane.
2: Вось дазналіся мы пра гісторыю замка. Хто не бачыў, яшчэ можа наведаць і захочацца прыехаць яшчэ, я ўпэўнены. Тыкоцін, археолаг і даследчык, якога мы пачулі, доктар Войцех Біс, падкрэсліў, што менавіта ваенныя падзеі 1657 году запусцілі працэс знішчэння Тыкоцінскага замка, які пасля быў канчаткова разабраны ў 17 стагоддзі. Толькі шматгадовыя археалагічныя даследаванні дазволілі адкрыць схаваныя пад зямлёй пад муры і зрабіць магчымым частковае аднаўленне гэтага архітэктурнага помніку.

0: И переместимся с Тыкотчина у Белосток. Тут стартовал премьерный тур театральной постановки, можно так сказать, эпитафия для пророка Ильи «Вершалинские мистерии». Это сценичный рассказ про реальные подеи маль 100-годовой давнины и постать звычайного подляского селянина Ильи Климовича из белорусско-польского помежа, який своим житем ледь не перевернул до горы ногами религийные усведомлениях этого региону. У клубе «Змяна климату» отбылся специальный пресс-показ постановки, на якой побывал мой коллега Юра Здяшук, и он прочинит крыху кулису этой таямницы постановочной.
1: Ну, правда, помни, пили?
2: Пили? Пили.
3: Здесь это не очевидно.
1: А дуза? За мало. Тоби бы венцей спаковал.
2: Jak po tobie pili, to znaczy, że ty pamior.
1: Ja piję raz. I co ja narobił?
4: Jutka Chmielewski, tutaj ja wykazuję się jak najpierw autor nowiejszej książki pra Iliu Klimowicza, Wierszalin. Mi wielmi ciekawić taka inicjatywa postawić piesu na dowoli takiej swobodnej osnowie tej usiej historii. Trzeba poglądać usiu piesu, wieść spektakl, kap wykazywać na kolki jakby odpowiadaje taki pierakaz mecie, bo jak ja rozumiem i Bartek tu wykazuje, że tema jakby dalej aktualna, ja, chociaż dużo od podziei wielkiej tej historii, która zdarzyła się u moich rodnych okolicach, no nie za długo pройdzie 100 godów, a okazuje ludzie dalej chcą mieć proroków, chcą niejakich cudów, szukają odkazu na elementarne pytanie, na jakie filozofy w tysiącach godów szukają odkazu i religii. Czerwowa interpretacja, tu nie było skazana, ale mi nie ciekawić, na kolki no bo każda jest inna, ale byli piesy tak samo dowoli popularne. Ja mam tu na uwadze proroka Ili Tadeusza Słobodzianka, jaki pierwszy tu dośledował tę historię i wykorzystał mianowicie po mastacku. Różnica taka, że dagetul to pokazywało się u teatrach profesjonalnych, a w tym wypadku to już taka inicjatywa no, prywatna, trzeba powiedzieć, nawet komercyjna, bo bez niejakich dotacji, bez niejakich sponsorów, rozliczona na bilety. Ta grupa i lider Krzysiek Bartłomiej asocjuje się u nas przede wszystkim z takim ostrym rock metalem grupa Patriarch. A tu okazuje się, nie będzie tego w ogóle. Ja bardzo zdziwiony, bo ja był przekonany, że to mianowicie to będzie i jak to będzie huczać. Zobaczymy. Ja ciekawy prosto, jak to będzie usprzyjęte. Tak, że ciężko mnie, nawet nie wypadaje teraz na samym starcie odnosić się jakby szerej ja tej piesy, spektaklu po prostu nie, my nie baczyli. Ale inicjatywa potrzebna jest. To pokazuje, że dalej żyje Ilja Klimowicz. To już wielki fenomen, co ja już w swojej książce pokazał.
5: Popełniłem taką schizofrenię totalną, artystyczną. W pewnym momencie, bo zauważyłem, że gdzieś tam ta postać Klimowicza jest trochę moim alter ego.
6: Reżyser, postanowczyk, autor muzyki, a tak samo aktor, jaki zagrał osnowną rolę proroka Ili, Bartolomej Krysiuk.
5: I to właściwie się dzieje od 2019 roku, kiedy my wydaliśmy album Gospodi. Tam już jest pierwiastek Klimowicza, my w ogóle teledyski nagrywaliśmy w Wierszalinie, więc ta historia żyje z nami już od 2019 roku jako zespół. Dopełnieniem jest oczywiście płyta Prorok Ilia, którą wydaliśmy 2 lata temu, ale w międzyczasie ja wymyśliłem, że zespół będzie działał po prostu w różnym multiuniwersum artystycznym. No i teraz po prostu to spełniamy. No wszystko po prostu trzeba czasu, ja już się nauczyłem, że co nagle to po diable. No i po prostu czekam na odpowiedni moment, gdzie możemy to zrealizować razem, gdzie są odpowiedni ludzie. Wolę na to zaczekać, żeby to gdzieś miało sens i później jest satysfakcja z tego większa. Po prostu zespół Patriarch będzie w tej chwili tak działał. Będzie historia Podlaska. Tutaj akurat jest to o Eliaszu Klimowiczu. Jest płyta metalowa. Jest sztuka teatralna. Później pojawi się do tego jeszcze muzyka ludowa. Będzie to też inna wersja zespołu Patriarch, bardziej ludowa. I też będziemy będziemy działali na scenie i będziemy grali koncerty z muzyką ludową. Myślę, że to też trochę ta historia. My żyjemy trochę w takim czasie, dosyć mistycznym, profetycznym, tak mi się wydaje. Ludzie potrzebują takich rzeczy, wiesz, odrodzenia, te wszystkie jakieś kulturowe, nasze ludowe, korzenne rzeczy się odradzają. Myślę, że to na fali tego też jesteśmy niesieni. No a sam spektakl i sam teatr też jest taki troszkę profetyczny, taki bardzo mocno podlaski i mistyczny.
4: Ja piszę książkę, jeszcze wracając do książki, ja nawet zadumował się, czy nie poświęcić przynajmniej jeden rozdział mastackim interpretacjom, film, teatr, bo szczerze mówiąc, nie wszystko mnie podoba, słuchajcie. Nie tylko mnie. Osobliwa ludziom, jaki ja związany w ogóle, mocno związany z tej całej historii, pokolki ich bliski ja byli mianowite bliska Ilii. Chodzili, jak nas kazali tam do jego, a to byli wielkie natołpy. To byli dziesiątki tysiąc, kali nie sotni, bo zagromadzone terytorium, Radzieńszczyna, Pińszczyna, tu u nas wsia Białostoczyna, a najbolsz kala tu, kala Zabudowa. No to był fenomen. Nikt tak po prawdzie nie dośledwał tej historii. Ja pierwszy przyświecił już pan Hadoł, kap sam dowiedzieć, co chociaż ja bliska z tych okolic, co to Ilia Klimowicz, można skazać mój sąsiad, kali ja żył w jego czasach, bo na pewno mój baćka czy mój dziec jego baczyli, jak przyjeżdżał furmankę na mojego domu na południowym Ostrowie, bo to już główna droga, u jakiej on jeździł, opagnać różne sprawy. Miał się mił w mojej wiosce.
7: Dla mnie najbardziej szokujące to żywotność tej historii. To znaczy, że to się nadal dzieje. Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie. W Wierszalinie przychodzi do mnie facet, taki przed 40, ale nie mówię o rodzinie proroka, która jest tam życzliwa.
5: Tak, dokładnie. Mirek wczoraj też był praprawnuk Eliasza Klimowicza.
7: Chodzi facet i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje i on mówi do mnie na serio. I nie wyglądał na wariata.
4: Tu już dowoli delikatna jest sprawa w tej interpretacji. Pokolki każu, że ja wcześniejsze spróby zrobić film czy teatr, one byli dowoli pośpiechowe, ja, kiedy chodzi z punktu mastackiego, ja nie jestem specjalistem, nie jestem krytykiem, ale jednego nie chapaje. Dobrze, że tu to kažu jasno, što to nije još historija jaka je zdarila še i mi je predstavljajem jak fragment jaki je sapravdi zdarili še. To toliko još, jak to kažu, na motivah, znači tak, jena inspirovala predvšim no, autora tego scenara, no i režisor, bo ja Dariusza Szady Bożuszkowskiego veľmi dobro vedaju i jeho šanuju i on praktično specialist, tak što komanda grupa odabrala še veľmi dobro, no Andrej Popolsko vedaju, bo ja ešte v Horadku pracoval, kali ešte budu Domu Kultury, a ją z Radka Rodam. Mnie zdziwiła mocno, pozytywnie zdziwiła, taki odgłos. Ja nie spodziewałem się. No i tu okazuje Białostok tak samo, no dalej taki trochę konserwatywny, bo nie gledzi na to, jak ta interpretacja, czy komuś się odpowiada, czy nie. No ale mają demokrację, nie ma cenzury, a tu okazuje pobojali się niejakich organizatorów, nie dopuszczają czy tej grupy do lepszych załów. No ale to zmiana klimatu. No tak samo tu w Białostoku. Ja dowoli, że robić taką legendę i szmat białoruskich imprez tutaj odbywają się. Wiadomo, ja tak samo zwracam uwagę na kolki ta interpretacja jakby duchom odpowiadaje tym podziejem, na jakich ona osnowana jest. Byli wykazywani po białorusku. O, to już ważne jest. Bo po polsku, czy na niejakiej innej mowie, nie lga prosto pełnością przeradać tego wszystkiego. To nie tylko tego, bo, no, ale tak samo ciężko było przedstawić tę historię na tej mowie, na jakoj mówili udzielniki tego wszystkiego ruchu. Pewno będą i krytyczne głosy, też tu, no, to normalne, tak? Dobrze, że to mówię, dobrze, że to jest profesjonalne tutaj osoby, jakie, no, jak Adam Struk, jaki faktycznie, no, daje głos taki dobry, profesjonalny i on śpiewak opierny. Tak, że, no, czy Julita Charytaniuk, jaka ja po prostu zakochana w tej narodności podlaskiej. Tak, że pobaczymy, no, pobaczymy, jak to skończy, co się wtedy będzie można. Tak, ja nie suprać, no, nie chapaje mnie, szczerze mówiąc, bo ja chciałbym się taki kap uznikła z sztości u takim nakierunku, u jakim ja napisał książkę. Znaczy, bolsz autentycznym pokazać, bolsz realistyczna to, co zdarzyło się. No bo te wszystkie interpretacje, i boję się, że to tak będzie z tym, u tym wypadku, na żal, spryczyniają się do fałszowania tej historii, bo ludzie usprymają te interpretacje jak naprawdę podzieje, no bo tak na żal jość. A kap był niejaki film, nawet dokumentalny, уникальны такі фільм, бо няма такого фільму, які паказваў бы гэта на аснове дакументаў. Скажам, на аснове маёй кніжкі, якая таксама узнікла на аснове, ну, крыніц гістарычных, бо і ўспамінаў, і дакументы архіўныя, іншыя. Але мне радуе, што як бы яшчэ кажу, што гэта як бы гісторыя, ну, далей жыве.
5: Бо лучы нас та сама пасія. І хацелам то зробіць тэж з людзьмі, ктужы са, ну, бо штука ёсць о тым, жа па людзях, ктужы са вакол нас. І хацелам то з імі зробіць. І страшне ім ёстам вдзячны за то, жа мога те свае марэння рэалізаваць. Дзякуй вам. To też zależało mi trochę, żeby to była też opowieść o Podlasiu, o ludziach stąd. Od wielu lat staram się nieść te Podlasie, bo mam je po prostu w sercu i tutaj tak samo i gdzieś tam. Myślę, że to będzie widać, słychać i czuć.